samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.

0: emocja. Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek o godzinie 19:00. Tylko w Akademickim Radiu Centrum.
1: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

No i niestety, albo stety, mamy już 4 minuty po godzinie 7. Poniedziałek, 13 lipca oczywiście. Przed mikrofonem Jakub Grysno i witam wszystkich słuchaczy Akademickiego Radia Centrum. Zaczynamy naszą wspólną muzyczną pobudkę w ramach audycji Głowa do Góry. No to co, głowa do góry, kawę robimy i słuchamy oczywiście kapitalnej muzyki rockowej. Podobno każdą audycję powinno się zaczynać od najlepszego utworu. No w moim przekonaniu The Cure i Wrong Number to zdecydowanie taka kategoria, ale zdradzę wam już teraz, że później usłyszymy jeszcze lepsze kawałki. Dlatego drodzy słuchacze, zostańcie z nami.

spokojny poranek ze spokojnym kawałkiem od Foo Fighters, czyli Big Me, wielki ja. No, za wielki to tak naprawdę, drodzy słuchacze, nie jestem, wy jesteście wielcy. 12 minut po godzinie 7 zaczynamy od informacji prosto z naszego miasta o niewielkich, tylko o małych rzezimieszkach, a konkretnie o jednym, który nabroił i to bardzo nabroił w jednym z lubelskich sklepów na Bronowicach, a mianowicie miał pewien 34-letni mężczyzna steroryzować ekspedientkę z bronią w ręku, a następnie ukraść z tego sklepu aż 4 czy nawet 5 browarów, z tego co widzę na zdjęciu. No i wiadomo, musiała być obława, ale policja jakoś się długo nie napracowała, bo jak się okazało, po pierwsze, mężczyzna korzystał z pistoletu na kulki, a po drugie sam pojawił się na komisariacie, bo okazało się, że owy mężczyzna był znany już policjantom i miał obowiązek stawiać się regularnie na dozór policyjny. No nie można tego nazwać jednak kacem.

0: pół do ósmej na zegarach. Sprawdźmy sobie przegląd informacji drogowych. Drodzy kierowcy, no to co na początek? Na początek mamy Aleję Krasińską i roboty drogowe, które aktualnie tam trwają, więc na 100% teraz będziecie mieli problem z przejazdem w tamtych okolicach. Następnie ulica Wolska jest zakorkowana w każdą stronę właściwie, można powiedzieć. Jedziemy dalej. Aleja Tysiąclecia również w stronę Ronda Dmowskiego. Napotkacie tam problemy z przejazdem. Następnie ulica Głęboka w stronę Filaretów i w mniejszym stopniu w stronę Sowińskiego. W Alejach Racławickich w stronę Ronda Krwiodawców. Tam również napotkacie problemy i małe korki są na ulicy Diamentowej, Krochmalnej oraz Jana Pawła II. Jeżeli macie jeszcze jakieś informacje drogowe, o których nie powiedziałem, no to śmiało możecie je podsyłać do nas prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: No i sprawdźmy też dzisiejszą prognozę pogody, a ta jest pochmurna. 15 stopni Celsjusza aktualnie na termometrach. W godzinach popołudniowych temperatura wzrośnie do okolic 20, chociaż są spore szanse na opady. Ciśnienie atmosferyczne aktualnie wynosi 1017 hektopaskali. Biometr jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza jest dobra.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

Editors i Call It In na 98.2 FM i tak nawiązując do tytułu, dzwonimy w sumie do Was w sprawie informacji sportowych. A jakich? No, w ostatni weekend odbyła się gala UFC 329. No i taką kluczową walką, tą kluczową potyczką było spotkanie Conora McGregora. Powrót po 5 latach do oktagonu, no i powrót niestety nieudany, bo walka z Maxem Hollowayem zakończyła się w przeciągu minuty. Technicznym nokautem zakończyła się walka, a konkretniej Irlandczyk pochwalił się swoją kontuzją kolana. Gdzieś tam w kuluarach pojawiła się informacja, że jeszcze przed walką miał tą kontuzję. Nie wiadomo dlaczego w sumie nie zgłosił tego wcześniej, chociaż przypuszczam, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No i też trzeba powiedzieć, że Irlandczyk w ten sposób bardzo ładnie pielęgnuje szkołę Marcina Najmana, czyli bez pracy są kołacze.

Oto Fontaine's DC na antenie Akademickiego Radia Centrum. Jackie Down the Line. W stronę Irlandii nie wyruszamy, zostajemy w naszych okolicach, a mianowicie pojawiła się informacja o interwencji na drodze serwisowej przy S19 i podczas przeszukania 28-letniego mieszkańca gminy Modliborzyce funkcjonariusze ujawnili niewielką ilość, nie będę mówił czego, no, substancji żrących organizm. I muszę, drodzy słuchacze, przyznać, że jak się ogląda te zdjęcie z całego tego wydarzenia, no to przypomina jakiś kadr z filmu To nie jest kraj dla starych ludzi, gdzie główny bohater znajduje teczkę z kasą. Ale dobra, koniec mojej szydery. Dilerzy też mają przecież uczucia.

widzę, że jakieś słońce wyłoniło się zza chmur w rytm tego kawałka. If you're too shy, let me know. The 1975 za nami na 98.2 FM. No i drodzy słuchacze, powrót kapitana Bomby okazał się wielką prawdą. Powrót rzeczywiście ogromny. No i wydawało się początkowo po jakichś seriach trollingu internetowych. No, można zacytować tutaj właściwie pewną produkcję Bartosza Balaszka. Myślałem, że on istnieje naprawdę, a to tylko legenda. No nie, właśnie nie. Odcinek rzeczywiście wyszedł i jest to jednak powrót monumentalny. Niczego nie będę spoilerował, ja tylko dodam, że to jest produkcja, w której czuć przepych finansowy. No i czuć też, że Bartosz Walaszek uzbierał ten budżet z butelek kaucyjnych. A butelki zwrotne to zespół, który sprawdzimy sobie już teraz.

pewnej legendy, arcyksiąże Franciszek Ferdynand w momencie swojej śmierci miał powiedzieć do zamachowca: sprzątnij mnie. Czy to prawda? Nie. Zmyśliłem sobie to przed chwilą. 4 minuty po godzinie 8 za nami, Franz Ferdynand i numer Take Me Out oczywiście. No i pora się przywitać ponownie z naszymi słuchaczami. To jest audycja Głowa do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Jedziemy dalej z naszą pobudką. No i druga część zaczyna się od dźwięku pukania, a przynajmniej do naszej anteny puka zespół Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door już teraz.

przesłuchaniu tego numeru na pewno nie da się ponownie usnąć. Pop Evil wjechało z buta z kawałkiem Waking Lions na 98.2 FM, 13 minut po godzinie 8, a my musimy powiedzieć o tym, co się dzieje 13 lipca, a mamy dziś niezwykle ważny dzień, bo świętujemy dziś Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. Niech żyje rock'n'roll, otwórzcie szampana, ale tylko bezalkoholowy, a my posłuchamy sobie I Love Rock'n'Roll od Jean Jett już teraz.

Jaki piękny kontrast. Flowers and Dirt, czyli kwiaty i błoto od zespołu Alex Sax. To też niesamowita nazwa formacji. 18 minut po godzinie 8 rano. Często sprawdzam sobie portale muzyczne. Z jakiego powodu? No tak po prostu, dziennikarski obowiązek. No i dziś rano zamurowało mnie po prostu. Pozwolę sobie zacytować tytuł pewnego newsa. Nie będę mówić z jakiego portalu, ale perkusista System of a Down poinformował o zakończeniu wieloletniej działalności. / Dziękujemy za wsparcie. No o co chodzi? Czyżby koncert System of a Down miał się nie odbyć 18 lipca w Warszawie, albo przynajmniej w innym składzie? No jak się okazuje, John Dolmayan zakończył pewien etap swojej działalności, a konkretniej przestał być właścicielem sklepu z komiksami. W Las Vegas, tak swoją drogą. Ciekawe, że akurat polskie media tym się zajęły.

0: Krzysiek Zalewski kogoś ma w głowie, a my mamy już w pół do dziewiątej na zegarach. Sprawdźmy sobie przegląd informacji drogowych numer 2. Co się zmieniło w przeciągu ostatniej godziny? No widzę, że zdecydowanie większe problemy z przejazdem napotkacie w Alejach Racławickich w stronę krakowskiego przedmieścia oraz w stronę Ronda Krwiodawców. Generalnie w każdą stronę można powiedzieć. Dalej Aleja Kraśnicka. Dalej jest zakorkowana, jeżeli chodzi o w szczególności drogę w stronę skrzyżowania z Bohaterów Monte Cassino. Następnie Nadbystrzycka i skrzyżowanie z Głęboką oraz w stronę Narutowicza. Nie zmieniła się sytuacja na ulicy Wolskiej w każdą stronę ponownie. No i dalej napotkacie problemy z przejazdem. Może nie tak duże na Diamentowej, ale już na pewno na Krochmalnej i Jana Pawła II. Tyle jeżeli chodzi o moje informacje drogowe. Wy możecie podsyłać swoje pod numer 515 515 982. Na pewno te informacje przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A jak z prognozą pogody? No niewiele się zmieniło. Ponownie pochmurno, za naszymi oknami 15 stopni Celsjusza. W godzinach popołudniowych klimaty tak w temperaturze około 20. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1017 hektopaskali. Biometr jest umiarkowany, natomiast jakość powietrza jest dobra.
2: Autopromocja. Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek po godzinie 19. Tylko w Akademickim Radiu Centrum.
1: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

21 minut do godziny 9. O Oasis można powiedzieć naprawdę wiele, ale wydaje mi się, że większość z nas zgodzi się, gdy powie, że muzyka braci Gallagher naprawdę doskonale podnosi na duchu. Roll with it za nami na 982 FM, a przed nami można powiedzieć, że pojawi się wiele informacji fajnych dotyczących koncertów. No to musimy teraz powiedzieć o najważniejszej trasie koncertowej tego kraju, o najważniejszym zespole metalowym tego kraju. I mowa tutaj o formacji Twoja Stara of Death. Ten zespół zapowiedział trasę Peace, Dach nad Głową Tour 2026. Wyruszają w trasę od 6 listopada. No i niestety nie ma daty w Lublinie i taki koncert, który odbędzie się w najbliższym czasie i w najbliższych okolicach, no to będzie dopiero Łódź 4 grudnia w browarze Kwartet. A o pozostałych wydarzeniach koncertowych usłyszycie za niecałe 2 minuty w ramach Imprezy FM.

Co nami? Ram Jam, Black Betty na 982 FM, czyli kawałek, który doskonale pasuje na jakieś karaoke, bo nie jest zbyt wymagający. Ale dobra, przejdźmy do imprezy FM na antenie Akademickiego Radia Centrum, czyli przegląd najbliższych i najciekawszych koncertów. No to zaczynamy 18 lipca. Łódź, Atlas Arena, Marilyn Manson powraca do naszego kraju. No postać bez wątpienia legendarna, ikona lat 90., ikona lat właściwie wszelakich. No jak mówiłem, muzycznie, jak i generalnie kulturowo bardzo ważna postać. Jeżeli jesteście zainteresowani kolejnym występem Marilyna Mansona w Polsce, no to, drodzy słuchacze, więcej informacji znajdziecie na stronie organizatora. Następny koncert to już 28 lipca, Warszawa, na Torwarze. No, usłyszycie jeden z najważniejszych zespołów metalowych wszechczasów, czyli Judas Priest, przyjeżdżają do nas w ramach trasy Faith Keepers 2026. Znowu kolejna formacja, o której nie trzeba wiele wspominać, bo chyba każdy z naszych słuchaczy ich zna. Judas Priest zagrają, ale również warto wspomnieć o tym, że jako support zagra formacja Busted Sons. A właśnie, przy Busted Sons jak jesteśmy, no to ruszamy z powrotem do naszego miasta. Na samo właściwie zakończenie imprezy FM, bo w Fabryce Kultury Zgrzyt 30 lipca właśnie odbędzie się koncert Phil Campbell's Busted Sons, czyli zespołu, którego w skład wchodzą synowie Phila Campbella, no i wyruszają w trasę ku czci właśnie swojego zmarłego niedawno ojca, gitarzysty formacji Motorhead. Motorhead na pewno będzie dużo, na pewno będzie sporo własnych kawałków. No wydaje mi się, że to będzie jeden z najciekawszych koncertów lipca. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt.

10 minut do godziny 9, a no, za chwilę będziemy kończyć drugą część Głowy do Góry. A o czym sobie powiemy tak właściwie na to pseudo zakończenie? Powiemy sobie o krwi. Krew jest oczywiście ważna, bez niej nie można żyć. No, przepraszam, Paulo Coelho, to jest oczywista oczywistość. Ale krew można również oddać i niedługo będzie okazja, żeby to zrobić, bo Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie organizuje 9 terenowych akcji poboru krwi, które będą się odbywać od dziś do niedzieli w tym tygodniu. No i w Lublinie ambulans RCKiK pojawi się przy centrum handlowym Skendę. Pojazd pojawi się mniej więcej koło godziny 10 do 13. No i tam będzie można się zarejestrować. Więcej informacji na temat harmonogramu w pozostałych miastach znajdziecie na stronie RCKiK.

A to było Green Day w szary dzień na poprawę humoru. Basket Case za nami, 2 minuty po godzinie 9:00. Przypominam, mamy poniedziałek 13 lipca, a to jest audycja Głowa do Góry w Akademickim Radiu Centrum. Przy mikrofonie Jakub Gryz, gramy dziś do godziny 10:00. Same świetne rockowe hity, ale o tym chyba wam już nie będę mówił ponownie.

8 minut po godzinie 9, a to jest dobry kawałek. Hold the line, to oczywiście na 98 FM. No i drodzy słuchacze, drodzy kierowcy, drodzy fani motoryzacji, trzymajcie się, zapnijcie pasy, bo mamy dla was informację prosto z obozu Fiata, bo Fiat zaprezentował projekt nowego samochodu, samochodu elektrycznego, który ma być takim pomostem między mini samochodem a tradycyjnym autem. No i na zdjęciach widać, że to będzie fura inspirowana mocno latami 50. Chociaż ten nowy, świeży, współczesny projekt bardziej przypomina projekt wyrwany z filmu animowanego auta. No i teraz najmocniejsza informacja. Okazuje się, że ten samochód będzie nazywał się Multiplina, czyli następca legendarnego modelu Multipla oczywiście. No drodzy słuchacze, ja dodam jeszcze tyle, że gdy słowo Multipla, no działa trochę na projektantów Fiata jak kocimiętka i im trochę wtedy odwala.

Muse bez wątpienia w formie Cryogen na 982 FM, czyli kawałek z ich ostatniego albumu The Wow Signal, który no gorąco zachęcam was do przesłuchania. Świetny kawał muzyki. 15 minut po godzinie 9 ruszamy z kolejną prasówką na 982 FM. No to no co, na początek zachodniopomorskie. PAP informuje, że naukowcy zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego odtworzą tak zwany krzywy las. Czytamy, nadleśnictwo Gryfino podpisało w piątek porozumienie z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie. Dotyczy ono między innymi opracowania metodyki kształtowania młodych drzew i określenia momentu ingerencji w rozwój sadzonek. W praktyce chodzi o odtworzenie zdeformowanych sosen, które stanowią atrakcję turystyczną regionu. I więcej i o tej informacji przeczytacie na stronie PAP-u. A co dla nas ma Rzeczpospolita? Ma dla nas informacje o naturze, ale sportu, czy też futbolu. Mundial może być jeszcze większy. Każdy kraj powinien mieć szansę marzyć o grze na największej imprezie piłkarskiej, stwierdził prezydent FIFA Gianni Infantino w rozmowie ze szwajcarskim nadawcą Blue Sport. Jak czytamy, FIFA, która zrzesza 211 federacji piłkarskich, powiększyła już mundial do 48 drużyn, co oznacza, że już co piąta federacja uczestniczy w mundialu, no i może być to rozszerzony turniej do 64 drużyn. No na tym etapie to już wydaje mi się, że kwalifikacji nie ma sensu w ogóle robić. Więcej informacji znajdziecie na stronie Rzeczypospolitej, a już teraz wracamy do muzyki. Lou Reed, Walk on the Wild Side. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.

numer kompletny. Muchy, lato 2010 na antenie Akademickiego Radia Centrum, a kto tęskni za latem, za słońcem, za gorącą pogodą, no to mam dla was no, dosyć dobrą informację. No chyba, że lubicie taką pogodę, jak jest teraz, to będzie to jednak zła informacja. No bo co prawda dziś szykuje się nam jeszcze deszczowa pogoda, pochmurna, podobnie będzie w sumie jutro, no to mamy dobrą informację na pozostałą część tygodnia, bo szykują nam się upały. Temperatura w okolicach 27-29 stopni Celsjusza, więc może jednak te lata powtórzą się takie bardziej pozytywne, bardziej letnie, bardziej gorące, no generalnie przyjemne albo nieprzyjemne, zależy jak tam wolicie. Ale teraz pora na muzykę, która, no mam nadzieję, że przez nią poczujecie się jeszcze lepiej. Feel Good Inc., Gorillaz.

Chyba nie zrozumiałem w tym kawałku. Co w łeb? Nie wiem. Strachy na lachy. Awangarda, jazz i podziemie na 98.2 FM, a awangardy i jazzu będzie ponad miara w naszym mieście, ale chyba nie w podziemiu. A o co chodzi? No, otóż nasze miasto po raz 16 stanie się letnią stolicą jazzu. Mowa tutaj o tegorocznej edycji Lublin Jazz Festival, która odbędzie się w dwóch terminach. Pierwszy termin odbędzie się niebawem, bo od 15 do 19 lipca. Drugi termin już trochę dalej, bo od 10 do 13 września. No i rzeczywiście jazzu, awangardy będzie naprawdę sporo. Przykładowo w ramach tego festiwalu zagra dla nas polski zespół Błoto, którzy są reprezentantami polskiego, nowego, młodego nurtu jazzu, który też łączy z muzyką hip-hopową. Ale o hip-hopie też nie będziemy mówić, bo pojawia się druga atrakcja i wydaje mi się naprawdę przepotężna. Mowa tutaj o formacji The Young Mothers, która łączy jazz, uwaga, uwaga, z muzyką rockową, metalem, no i z rockiem. No i znowu pojawia się ta malutka szczypta rapu. Rzeczywiście będzie awangardowo bardzo, a więcej o tym wydarzeniu znajdziecie na stronie organizatora.

taki kawałek jaskinie na 98.2 FM, a my już kończymy naszą pobudkę i wychodzimy z naszych jaskiń. Zostało nam jeszcze ile? No 7 minut do godziny 10. Drodzy słuchacze, to tyle z mojej strony. Zachęcam was, żebyście z nami zostali. No, muzyka rockowa w Radiu Centrum oczywiście się nie kończy. Zapraszam was również na godzinę 15, godziny szczytu. Ola Baranowska wtedy przejmie stery Radia Centrum. A ja zostawiam was z numerem, który, no może za oknami nie mamy pogody takiej typowo letniej, ale numer, no mam nadzieję, że wprowadzi trochę słońca na naszą antenę. When the sun hits, od Slowdive, a przed mikrofonem był Jakub Grys.

0: Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek o godzinie 19:00. Tylko w Akademickim Radiu Centrum. Autopromocja.
1: Najwięcej rocka w mieście.

0: emocja. Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek po godzinie 19:00. Tylko w Akademickim Radiu Centrum.
1: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

emocja. Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek o godzinie 19:00. Tylko w Akademii.

0: Tragiczny finał wypadku przy ulicy Jana Pawła II. O tym za chwilę. Powiemy także o najpopularniejszych kierunkach studiów na UMCS oraz o nadchodzących burzach. Wybiła 15, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Na początek wracamy do wypadku, do którego doszło w minioną środę przy ulicy Jana Pawła II w Lublinie. Nie żyje 24-latka potrącona przez kierowcę trolejbusu. Według dotychczasowych ustaleń kobieta przechodziła prawidłowo przez przejście dla pieszych na zielonym świetle. Ze względu na zamkniętą ulicę Granitową, kierujący trolejbusem jechał ulicą Jana Pawła II i nie zachowując ostrożności ruszył na wprost przez skrzyżowanie. Wskutek zdarzenia 24-latka trafiła do szpitala w stanie zagrożenia życia. Pomimo udzielonej pomocy medycznej kobieta zmarła. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratury. Czy młodzi już nie chcą studiować? Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej udowadnia, że jest wręcz przeciwnie. Za nami pierwsza tura rekrutacji na studia, zakończona blisko 23 tysiącami rejestracji. Jest to wynik o 28% wyższy w porównaniu do ubiegłego roku. Uczelnia przygotowała 8200 miejsc dla kandydatów, w tym ponad 6800 na studiach stacjonarnych. Oferta kształcenia obejmuje około 100 kierunków oraz blisko 300 specjalności.
1: Jeśli spojrzymy na liczbę rejestracji. Największą popularnością cieszą się prawo i psychologia, które miały ponad 1700 zgłoszeń, a także kryminologia, gdzie zarejestrowało się niemal 1100 osób. Bardzo dużym zainteresowaniem wśród kandydatów cieszyły się również anglistyka, finanse i rachunkowość, zarządzanie, ekonomia oraz dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
0: Mówi Katarzyna Skałecka, rzeczniczka prasowa UMCS. Pod względem liczby kandydatów przypadających na jedno miejsce największym zainteresowaniem cieszy się kryminologia. O jedno miejsce ubiega się blisko 16 osób. Na psychologii wskaźnik ten wyniósł 13 kandydatów na miejsce. Wysoką pozycję w tym rankingu zajął także nowy kierunek – sztuczna inteligencja w mediach. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Mimo trwających wakacji pogoda nas nie rozpieszcza. Nad województwo lubelskie zbliżają się burze z gradem. Taką informację przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W związku z tym synoptycy wydali alert pierwszego stopnia. Dotyczy on całego regionu z wyjątkiem jego południowej części, a lokalnie prognozowany jest także grad. Miejscami mogą pojawić się także silne opady deszczu do 30 litrów na metr kwadratowy, a także silny wiatr. Burze mogą przechodzić przez region aż do północy. W oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie można skorzystać z porad ekspertów Narodowego Funduszu Zdrowia i lubelskiego Sanepidu. Na klientów będą czekać materiały edukacyjne dotyczące zdrowia. Kolejne spotkanie pod hasłem Vademecum Bezpiecznych Wakacji odbędzie się już w czwartek. Podczas dwugodzinnego dyżuru będzie możliwość wyrobienia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zapewnia ona bezpłatne leczenie w placówkach publicznej służby zdrowia w krajach europejskich.
2: Będzie tutaj można przetestować też narko i Google. To specjalne okulary, które pozwalają bezpiecznie doświadczyć stanu symulacji po zażyciu substancji odurzających. W ten sposób na własne oczy możemy przekonać się, jak bardzo są zaburzone nasze zmysły i nasza koordynacja ruchowa w takiej sytuacji. W ramach profilaktyki zdrowego stylu życia chętni będą mogli też skorzystać z porad dietetyka. Wszystkie konsultacje są całkowicie bezpłatne.
0: Mówi Katarzyna Nieradka z oddziału ZUS w Lublinie. Eksperci będą udzielać informacji o internetowym koncie pacjenta i portalu diety NFZ. Będzie można skorzystać z ich wsparcia w sali obsługi klientów Lubelskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy ulicy Zana 38A. Dyżury odbywają się cyklicznie w każdy trzeci czwartek miesiąca. Kolejny planowany jest na 20 sierpnia.

Falls na rozpoczęcie tego pięknego popołudnia. Mountain and the Gates na 98.2 FM. Po tej stronie mikrofonu Aleksandra Baranowska. Witam się z Wami w ten dzień jakże specjalny. Z tego względu, że obchodzimy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla, no to jak tutaj takiego pięknego, wspaniałego dnia nie świętować? I chyba mam coś idealnego na tę okazję, zresztą już to słyszymy w głośnikach. Skoczmy na moment do tych lat 80. Sprawdźmy, co u Skorpionsów.

Terrific Sunday i Amok na 98.2 FM. Terrific Sunday moglibyśmy przetłumaczyć jako wspaniałą niedzielę, no ale taka wspaniała niedziela chyba to nie jest odpowiednie określenie na to, co spotkało markę Louis Vuitton ostatnio, gdyż marka ta, zresztą bardzo znana i bardzo droga, wypuściła ostatnio zegarek. No i dość specyficzny on jest, dlatego że on został zrobiony tylko jeden. Jedna sztuka tego zegarka powstała i powstawał ponad 400 godzin łącznie. Wykorzystano do niego bardzo dużo farb, sprzętów, zresztą był on ręcznie tworzony, no i tak jak wspomniałam, jego produkcja zajęła bardzo długo. No i to miał być zegarek, który przedstawiał Alaskę. Tylko że na tej tarczy tak zobaczymy nie tylko piękny śnieg, piękną zorzę, no ale też na przykład pingwiny. No a dla tych, którzy coś tam wiedzą mniej więcej o przyrodzie bądź geografii, to dość szybko tutaj może się lampka czerwona zapalić z tego względu, że pingwiny wcale na Alasce nie żyją. No ale jak widać, geografia to tylko taka luźna sugestia. Teraz chyba im pozostało tylko jedno. Aerosmith i Crane to chyba dla nich piosenka.

0: 15.30, zatem sprawdźmy sobie, co dzieje się w tym momencie na naszych lubelskich drogach. No i trochę się dzieje, dlatego kierowcy mają zadanie wręcz utrudnione. Sowińskiego, tam się pojawiają korki, podobnie Aleje Racławickie, zaraz obok Lipowa, no i 3 maja tam też chwilę postoicie. Aleja Tysiąclecia też zakorkowana, no i Aleja Kraśnicka w szczególności od skrzyżowania z Bohaterów Monte Cassino do Głębokiej oraz przy wjeździe z Lublina przy Konopnicy. Jeśli macie jeszcze jakieś informacje drogowe, które warto przekazać innym kierowcom, no to dawajcie mi znać pod 515-515-982, a ja ostrzegę innych drogowców.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.

sprawdźmy sobie, co na Mistrzostwach Świata się dzieje. Ostatni mecz, który został rozegrany, to był mecz wczorajszy, Argentyna i Szwajcaria, i to były ćwierćfinały. Zresztą ćwierćfinały zaczęły się od meczu Francja-Maroko, no i tak też Francja doszła do półfinału, eliminując Maroko. Podobnie Hiszpania wyeliminowała Belgię w piątek. W sobotę dość kontrowersyjny mecz Norwegii i Anglii, w którym do półfinałów przeszła Anglia. No i jutro obejrzymy mecz Francja-Hiszpania o 21:00. A w środę Kraków cały zadrży, no bo będzie to mecz Anglia-Argentyna. Ciekawa jestem, jak Lublin będzie pod względem kolorystycznym Francja-Hiszpania jutro. Tego się chyba dopiero przekonamy, chociaż ja chyba jednak pozostanę przy muzyce.

zaczęliśmy nieco o tym mundialu rozmawiać, no to jeszcze jedna sprawa związana i z mundialem, i z muzyką, bo na ostatnim meczu, czyli mówię tutaj o meczu Anglii z Norwegią w Miami, pojawił się Mick Jagger, a tak jak już wiedzą fani Jaggera, no to często jak Mick się pojawia na jakimkolwiek koncercie, na jakimkolwiek meczu Anglii, no to Anglia przegrywa. I tak też klątwa Jaggera została w końcu przerwana, bo Anglia wygrała w końcu. Po raz pierwszy chyba Mick Jagger pojawił się na koncercie i jego zespół jakimś cudem nie przegrał. No ale zobaczmy, co będzie się działo następnie. Jak będą wyglądały te półfinały. No a jeśli chodzi o samego Micka Jaggera, to zrobił to między innymi, żeby wypromować swoją, w zasadzie całych Stonesów, najnowszą płytę. No to my też nieco się do tego przyłączmy. You Know I'm Not Good z 2026.

0: na zakończenie godzin szczytu, w zasadzie pierwszej z godzin szczytu, w ten światowy dzień rock'n'rolla. Rock'n'roll od Led Zeppelin, no a tymczasem na zegarku wybiła 16, a to oznacza wydarzenia w Akademickim Radiocentrum.
1: Ruszyła przebudowa nowej siedziby Centrum Interwencji Kryzysowej. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o podsumowaniu akcji Stop Drift.
0: W wydarzeniach Maria Monsior.
1: Lubelski Ośrodek Wsparcia zyska nowe oblicze. Po 20 latach działalności przyszedł czas na zmiany. Trwa przebudowa zabytkowego budynku przy ulicy Bronowickiej 3 w Lublinie, który stanie się nową siedzibą Centrum Interwencji Kryzysowej. Inwestycja o wartości 13 200 000 zł, dofinansowana z funduszy europejskich, obejmuje kompleksowy remont obiektu, jego dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz zagospodarowanie terenu wokół.
2: Ten budynek przy ulicy Bronowickiej był dawną miejską rzeźnią, później przebudowaną, wyremontowaną na cele szkolne. Pełnił różne funkcje, przede wszystkim mieściły się tam placówki oświatowe i opiekuńcze. Między innymi w latach 1999-2023 w budynku mieściło się przedszkole numer 14. Funkcjonował tu również dom samotnej matki, a także hostel dla osób w kryzysie.
1: Mówi Monika Głazik z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Obecnie prowadzone są prace instalacyjne i wykończeniowe wewnątrz budynku, a także roboty dachowe, elewacyjne i ziemne na zewnątrz. W nowej siedzibie znajdą się m.in. gabinety psychologów, terapeutów i prawników, część hostelowa dla osób wymagających tymczasowego schronienia oraz sale szkoleniowe i konferencyjne. Projekt został uwzględniony w podstawach zwycięskiej aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029, w której wskazano go jako jedno z istotnych działań, które mają wzmocnić potencjał społeczny Bronowic. Policjanci podsumowują weekendowe działania Stop Drift na terenie miasta. Przeprowadzono ponad 200 kontroli drogowych. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lublinie zwracali szczególną uwagę na tych, których zachowanie zagrażały bezpieczeństwu na jezdni oraz kierowców driftujących. Efektem przeprowadzonych czynności było ujawnienie 150 wykroczeń, z czego 107 kierujących zostało ukaranych mandatami karnymi za prędkość. Ponadto podczas działań zatrzymano niemal 80 dowodów rejestracyjnych oraz ujawniono jedną osobę poszukiwaną. Jednocześnie służby apelują o ostrożną jazdę i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Jak rozbudzić kreatywność kilkumiesięcznego niemowlęcia lub zbuntowanego ucznia za pomocą wiejskiego folkloru? Odpowiedzi na to pytanie dostarczy tegoroczna Letnia Szkoła Tradycji w Lublinie, która otworzyła listę zgłoszeń dla kreatywnych dorosłych. Festiwal Retradycja Jarmark Jagielloński świętuje swoje okrągłe 20. urodziny, a tegoroczna edycja, która odbędzie się w dniach od 21 do 23 sierpnia, upłynie pod hasłem Dzieci i Dzieciństwo. Z tej okazji organizatorzy rzucają nowe światło na dziedzictwo kulturowe i udowadniają, że kultura ludowa może być narzędziem edukacyjnym. Właśnie wystartowały zapisy na prestiżową letnią szkołę tradycji. Intensywne, bezpłatne warsztaty dla dorosłych, którzy chcą przekazywać kulturę kolejnym pokoleniom, podkreśla Agata Turczyn z festiwalu Retradycja Jarmark Jagielloński.
3: Te tradycje związaną z grą na instrumentach, z tańcem czy sztukami plastycznymi, ale przygotowaliśmy też zajęcia skupione na przykład na sposobach pracy z dziećmi najmłodszymi, albo warsztaty uczące, jak wykorzystywać na przykład tradycyjne zabawy do wspierania rozwoju psychicznego i społecznego dzieci.
1: Na chętnych czeka aż 5 grup tematycznych, obejmujących m.in. tradycyjne DIY, naukę gry na instrumentach, śląskie tańce oraz sensoryczną pracę z niemowlętami. Wśród prowadzących zajęcia znajdą się ekspertki i praktyczki Paula Kinaszewska, Marta Urban-Burdalska, Inga Fedak, Anna Kaźmierak oraz Marta Domachowska.
3: Zachęcamy osoby dorosłe i mogą być to zarówno rodzice, jak i osoby, które profesjonalnie stykają się z dziećmi. Na przykład nauczyciele, wychowawcy przedszkolni, wczesnoszkolni, czy zapraszamy też animatorów, edukatorów, pracowników domów kultury czy muzeów. Każdy, kto czuje, że ten temat jest mu bliski, jest mile widziany.
1: Zaprasza Agata Turczyn. Formularz zgłoszeniowy online jest dostępny tylko do 22 lipca, a o kwalifikacji decyduje motywacja kandydatów. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie organizatora. Ulice Lublina wypełnią melancholijne brzmienia. Nadchodzi drugi koncert z cyklu spotkań z muzyką klasyczną i filmową aranżowaną na harfie. Do bajkowego świata przeniesie słuchaczy Hanna Iwanek. Podczas występu artystka zaprezentuje repertuar obejmujący zarówno kompozycje klasyczne, jak i rozrywkowe. Wykona utwory między innymi z takich produkcji jak Aladdin, Król Lew oraz Piękna i Bestia. Wybrane dzieła muzyczne twórczyni przedstawi we własnych aranżacjach. Spotkanie z harfą odbędzie się w niedzielę o godzinie 12 na Placu Rybnym. Wstęp jest wolny.
0: Za oknem zrobiło się słonecznie, 23 stopnie w tym momencie na naszych termometrach, a odczuwalna temperatura to 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne to 1017 hektopaskali. Jeśli chodzi o jakość powietrza, to jest ona dobra. Biometr jest umiarkowany. No i w nocy najchłodniej zrobi się 16 stopni, zatem dość ciepła noc nas czeka.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: Witam serdecznie, Aleksandra Baranowska po tej stronie mikrofonu. Zaczynamy drugą z godzin szczytu w Akademickim Radiu Centrum. No i zaczynamy ją oczywiście mocno rockowane, rock'n'rollowo, gdyż dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Rock'n'Rolla. No i z tej okazji dużo dobrego oczywiście na naszej antenie. Caspian i Club

Street of Dreams. No i na nasze polskie ulice, a może nie tylko polskie, wkracza prawdziwa legenda, a nawet powraca, chciałoby się powiedzieć. Fiat przedstawił nowy koncept nowej multipliny. No być może tę nazwę już czymś kojarzycie. Oczywiście z tym legendarnym modelem Fiata Multipla, który podbijał polskie ulice swego czasu. No i Fiat teraz postanowił wydać nową wersję. No właśnie nie do końca multipli, ale właśnie multipliny, dlatego że ten model nie nawiązuje do tego Fiata, którego znamy z lat 90. czy 2000., a do pierwszego modelu multipli, wydanego w 56. No i jest to taki bardziej minivan, który przypomina troszeczkę wyglądem ogórka. Chociaż jak dla mnie to jest to rodem wyciągnięty samochód z klocków Lego i coś czuję, że to będzie pomysł na biznes. Tylko niech mi Lego go tak łatwo nie podkrada.

uwaga, kierowcy. Kolejne utrudnienia będą się nam pojawiać w Lublinie. Tym razem mówię o Poniekwodzie poza Aleją Kraśnicką i okolicami ulicy Głębokiej. No to teraz od piątku 17 lipca również kierowcy, którzy będą chcieli się przedostać przez Poniekwodę, będą się musieli naszykować na utrudnienia. To w związku z rozbudową ulicy Trześniowskiej. Tam się zmieni organizacja ruchu, no a część ulic zostanie całkowicie zamknięta, jak podaje Dziennik Wschodni. Dlatego jeśli chcecie się dowiedzieć nieco więcej o tym, no to zapraszam do tego źródła, żebyście poczytali, co tam nowego się pojawi. No a po więcej informacji drogowych zapraszam w pół do.

0: No to co tam na drogach? 16:30 na zegarach, więc sprawdźmy to. Na początek korki, no i w sumie głównie one. Głęboka. Poza tym Aleje Racławickie, tam też korki się tworzą. Najgorzej jest, jak widzę, na Alei Kraśnickiej, to przez remont, który trwa. No i przy wyjeździe z Lublina na Alei Kraśnickiej, przy Konopnicy, tam też na pewno moment spędzicie stojąc w korku. Podobnie Jana Pawła II i Diamentowa. Tamto skrzyżowanie jest zakorkowane. No i poza tym widzę, że Lublin jest w miarę przyjezdny. No ale jednak, jeśli stoicie w jakimś korku, o którym nie dałam znać, no to napiszcie mi pod 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek po godzinie 19:00. Tylko w Akademickim Radiu Centrum.
1: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Ostatnio bardzo popularne zrobiły się tak zwane biegi ultra, czyli długie biegi po nierównym terenie. Nie mowa tutaj o maratonach, które są po ulicach, po odpowiednio wyznaczonych ścieżkach. Nie, to są właśnie biegi, które wymagają bardzo dużo wytrzymałości. No i na dodatek całkiem niezłego sprzętu. Ostatnio Brytyjczyk pobił rekord, czyli przebiegł 854 mile, co na kilometry to jest ponad 1300 kilometrów w pewnej parze butów, o której tutaj będzie mowa. No i zrobił to w blisko 40 godzin. I są to buty, które są specjalnie zaprojektowane teoretycznie od tych biegów, czyli Mountain Coast R1. I to nie jest tutaj żadna reklama, ale te buty stały się ostatnio bardzo popularne w internecie właśnie z racji tego, że owy Brytyjczyk miał je wtedy na nogach rekord pobijając. No i jak dla mnie, no to zdecydowanie na pewno takie bieganie, ciśnienie już swoje podnosi. Dla mnie ich cena podnosi już ciśnienie i wydaje mi się, że na tym się zatrzymam. Biegów próbować nie będę, bo kosztują ponad 1300 zł. No ale żeby tak biec z pewną prędkością odpowiednią, no to wydaje mi się, że po prostu wystarczy dobra muzyka i to chyba będzie na tyle. No i ja mam dla was coś chyba idealnego. Tym bardziej jak dosłuchamy do końca, to aż po prostu samo przyspieszenie dzieje się w nogach. Lynyrd Skynyrd i Freebird to już teraz.

The Cure opowiadają nam o upałach Hot Hot Hot na 98,2 FM. No i właśnie w takie upały jednak woda jest niesamowicie istotna i bardzo zachęcam do tego, żeby jednak nawadniać się i wodę pić, nawet przy takiej temperaturze, jaka jest obecnie. Ale czytałam, że istnieje taki gatunek antylopy, który potrafi przeżyć całe życie bez napicia się kropli wody. Ten gatunek w języku somalijskim oznacza żyrafią szyję. No i jest to właśnie antylopa, która zamieszkuje suche obszary wschodniej Afryki. Udało jej się tak przystosować, że właśnie potrafi przeżyć całe życie w ogóle bez picia wody, czerpiąc wszystko, czego potrzebuje z zupełnie innych źródeł. Ja jednak namawiam was, żebyście nie byli jak ta antylopa, bo nawet jak nie jest 30 stopni, tylko 26, to i tak łatwo jest się odwodnić. Zatem buteleczka wody. No i dajcie głośniej, bo Miles Kane już teraz wkracza nam na antenę.

Bardzo ciekawi przedstawiciele polskiej alternatywy, czyli kombajn do zbierania kur po wioskach z okolicy Świebodzina. No i piosenka Lewa strona literki M, i tak by się aż chciało zaśpiewać M jak Metallica. No i tak a propos Metalliki, to James Hetfield przyznał, kto jest jego takim pionierem gitarowym, ulubionym gitarzystą i na kim tak naprawdę się wzorował, a nawet przyznał, że ten muzyk rozwalił mu głowę. Kim jest ten muzyk, o którym mówię? Niejednokrotnie już James wspominał o tym, że bardzo mocno inspirował się brzmieniem Aerosmith czy Stonesami, poza tym bardzo ceni Lemiego czy Bruce'a Springsteena, ale ten, kto rozwala mu głowę, to Angus Young, czyli założyciel AC/DC. No i właśnie jak to przyznał James w jednym z wywiadów, to jest właśnie ten facet, ma masę roboty każdej nocy. Nie mogę uwierzyć, że jego głowa wciąż jest na jego ciele. Tak mówił James. No a kto, no, w zasadzie komu James teraz rozwali głowę, to dopiero zobaczymy. Sad But True, Metallica. I'm no-

0: zachowania głowy mogą wracać na miejsce i zamienić się w słuch, bo to czas na wydarzenia w Akademickim Radiocentrum.
1: Chciał ścigać się z policyjnym samochodem. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o wakacyjnych planach mieszkańców Lublina.
0: W wydarzeniach słyszymy Marię Monsior.
1: Kierowca Skody zobaczył BMW i gwałtownie przyspieszył. Nie wiedział, że był to nieoznakowany radiowóz. Do zdarzenia doszło wczoraj rano na Alei Tysiąclecia w Lublinie. Mężczyzna najprawdopodobniej nie wiedział, że chce ścigać się z policyjnym samochodem. Jak się okazało, 20-latek jechał 102 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę. Ponadto podczas sprawdzania kierującego okazało się, że ma on roczny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a badanie stanu trzeźwości wykazało w jego organizmie blisko promil alkoholu. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Lublin zaprasza na kolejne otwarte spotkanie informacyjne dotyczące planu ogólnego dla miasta. Uczestnicy poznają najważniejsze informacje związane z przygotowaniem dokumentu. Warto przypomnieć, że konsultacje społeczne zakończyły się 12 czerwca. Do projektu wpłynęło blisko 3,5 tysiąca uwag, które są obecnie szczegółowo analizowane. Dodatkowo do 6 lipca można było przesyłać pytania za pośrednictwem formularza internetowego.
2: Podczas otwartych spotkań miejscy planiści wyjaśniają założenia i znaczenie planu ogólnego oraz zasady jego tworzenia. Przedstawiają także odpowiedzi na najczęściej zgłaszane pytania przekazane za pośrednictwem formularza internetowego, który był dostępny dla mieszkańców po zakończonych konsultacjach społecznych.
1: Zaznacza Justyna Guść z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Odpowiedzi zostaną również opublikowane na stronie lublin.eu w zakładce Planowanie Przestrzenne. Najbliższe spotkanie odbędzie się w środę, 15 lipca o godzinie 16 w Szkole Podstawowej nr 16, a kolejne tydzień później, 22 lipca o tej samej porze w Szkole Podstawowej nr 30. Uchwalenie planu ogólnego dla Lublina planowane jest do końca sierpnia podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Opalanie na zagranicznej plaży, a może staycation i miejski basen. Sprawdziliśmy, jak lublinianie spędzą letnią przerwę. Jak co roku, wakacyjne plany Polaków są zróżnicowane. Według wyników tegorocznego badania Minds and Roses na zlecenie Związku Banków Polskich, 53% osób wybiera się na urlop w kraju, a 26% wyjeżdża za granicę. Około 15% ankietowanych planuje natomiast zostać w domu. Powodem rezygnacji z podróży stają się głównie wysokie koszty lub zobowiązania zawodowe i prywatne. Zapytaliśmy mieszkańców Lublina o to, jak oni planują spędzić tegoroczne wakacje.
3: Plan na wakacje to m.in. praca, ale też wypoczynek w pięknej Grecji, słonecznej mam nadzieję.
4: U mnie praca i wyjazd do Londynu.
5: W czwartek wyjeżdżam z kolegami z zespołu na Mazury, potem trzeba odpocząć, zregenerować się, no i we wrześniu też może na jakieś kolejne wakacje, bo to są wakacje.
6: Planujemy grać nad morze, dzisiaj się dowiedziałam, no i odpoczywać.
7: Odpoczywać.
8: Pojechać do domu na Białoruś.
9: Do Włoch, jeździć na rowerze.
10: Dzisiaj po obronie, na wakacje jadę. Na Mazury, konkretnie do Mikołajek.
11: Chodzę na basen, na aerobik, na gimnastykę. Pod koniec sierpnia wyjeżdżam do Poronina Zakopanego.
12: I mam zamiar podróżować do Portugalii.
13: Festiwale głównie. Bittersweet w Poznaniu i wyjazd za granicę, do Berlina.
14: Odpoczywać, czytać książki.
15: W przyszłym tygodniu planuję do Jastarni jechać ze znajomymi.
16: Będę pracować.
17: Odpocząć, zrobić coś fajnego, zrobić coś kreatywnego, znaleźć czas dla samego siebie, którego nie tak łatwo jest znaleźć w ciągu roku i starać się przygotować na to, co nadejdzie.
1: Na przestrzeni ostatnich lat popularność zyskują staycation, czyli wakacje spędzane w domu lub w najbliższej okolicy. Polacy, którzy w czasie urlopu stawiają głównie na odpoczynek, często decydują się na taką formę, chociażby ze względu na brak stresu i obowiązków związanych z podróżą. Sposobów na spędzanie wolnego czasu jest wiele, ale najważniejsze jest to, żeby był nie tylko przyjemny, ale i bezpieczny.
0: 24 kreski na termometrach i taka jest również odczuwalna temperatura powietrza. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to 1017 hektopaskali w tym momencie. Biometr jest umiarkowany, za to jakość powietrza jest dobra. Temperatura w nocy spadnie do 16 stopni, zatem dość ciepła noc się zapowiada.
18: Radio Centrum.
19: Najwięcej lokowniczo!
18: Nowość w Akademickim Radiu Centrum.
0: I od takiej nowości zaczynamy trzecią z godzin szczytu w Akademickim Radiu Centrum. Aleksandra Baranowska po tej stronie mikrofonu. Dzień dobry.

Są takie zespoły, których jak się słucha, to zastanawia się człowiek nad tym, że po raz kolejny została zdefiniowana na nowo muzyka właśnie przez ten zespół czy artystę. No i ja tak się trochę prywatą tutaj podzielę, bo jednym z moich takich artystów, których tak postrzegam, jest System of a Down. No i już niedługo pojawią się w Polsce. 18 i 19 lipca na PGE Narodowym będzie zawładnięty właśnie przez System of a Down, a razem z nimi Acid Bath i Queens of the Stone Age. I myślę, że naprawdę spora rzesza fanów czeka na to bardzo mocno, na te dwa zespoły, również oczywiście poza samym Systemem. No i są już spekulacje, jaka playlista, a w zasadzie setlista pojawi się na tych koncertach. Są wrzucane setlisty, które zostały zagrane w Berlinie, no ale tego nie dowiemy się chyba dopiero, dopóki nie posłuchamy po prostu na żywo Systemu. No i ja, jakbym miała zaproponować jedną piosenkę ode mnie, no to byłoby to Spiders.

sobie muzyczny bar, do którego ciągle wchodzi ktoś nowy. Amy Winehouse jest kelnerką przy barze Lemmy. Ja kiedyś może też tam pójdę.

istniał miliony lat beze mnie i bez ciebie. Przychodzimy i jesteśmy tu tylko małą chwilę, zanim znowu odejdziemy na miliony lat.

Thin Lizzy już trochę zarzucili takiego astronomicznego bakcyla. Dancing in the Moonlight to właśnie usłyszeliśmy. No i tak się składa, że za niecały miesiąc, bo 12 sierpnia będziemy mogli oglądać bardzo rzadkie zjawisko astronomiczne, które nad Polską zresztą będzie bardzo dobrze widoczne. Mówię tutaj o głębokim, częściowym zaćmieniu Słońca. Pierwsze tak wyraźne zaćmienie od 27 lat. No niestety z Lublina będzie ono dość słabo widoczne, bo najlepiej jakbyście się znajdowali na Dolnym Śląsku, Pomorzu Zachodnim czy w Lubuskiem, bo tam może dochodzić aż do 87% zakrycia tarczy słońca. W Warszawie będzie to 85%, a u nas około 70%. No i co ważne, tutaj wyjdźmy z domów około godziny 19:10, bo wtedy zacznie się całe widowisko. No ale to za miesiąc, no a póki co cofnijmy się nieco w czasie do 96.

0: po raz ostatni dzisiejszego popołudnia sprawdźmy sobie sytuację na lubelskich drogach. I zacznę od Alei Spółdzielczości Pracy. Tam drobny korek może się pojawiać, również Aleje Racławickie. Tam też przeznaczcie chwilę czasu, podobnie Lipowa. No ale najgorsza sytuacja pozostaje na Alei Kraśnickiej. Prawie cała Aleja Kraśnicka zakorkowana, a to ze względu na roboty drogowe, które trwają na niej. Także najgorzej jest w okolicach Głębokiej i Bohaterów Monte Cassino, tych skrzyżowań, no i przy samym wyjeździe z Lublina, z Alei Kraśnickiej, tam na skrzyżowaniu z Jana Pawła aż do Konopnicy, tam też spory korek się utrzymuje, także tamte okolice, jeśli możecie, to omijajcie lub przygotujcie się na to, że chwilę tam postoicie. A jeśli macie inne informacje drogowe, o których warto wspomnieć innym kierowcom, to dajcie mi znać pod 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Najwięcej loka w mieście!
3: Radio Centrum.

0: czas, żeby sprawdzić, co nas czeka w Lublinie w najbliższym czasie. No i zacznę od wystawy, mało muzycznie, no ale 24 lipca na ulicy Księdza Jana Popiełuszki w Galerii Labirynt odbędzie się wystawa Ręce nam czyste i podłogę mam zieloną. I cała ta wystawa będzie pokazaniem blisko 100 prac z kolekcji Galerii Labirynt, w tym malarstwa, rysunku i grafiki. No i będzie prezentować bardzo szerokie spektrum postaw twórczych. Kuratorem wystawy jest Paweł Korbus. No i na dodatek będzie tłumaczenie zarówno na język ukraiński, jak i na PJM. Zatem tłumacze będą dostępni. No i jeśli jesteście zainteresowani, no to wystawa, a w zasadzie jej otwarcie, odbędzie się 24 lipca w Galerii Labirynt. Lećmy dalej do tego, co jednak trochę bardziej muzyką i metalem zawiewa, czyli Ailstorm, którzy pojawią się 11 sierpnia w Lublinie w Fabryce Kultury Zgrzyt. Będą im towarzyszyć metal de facto, no i zagrają koncert, myślę, że dość piracko brzmiący. No i trochę takich metalowych, właśnie nieco fińskich klimatów na dodatek zapewnionych przez grupę Metal de facto. No i co nas jeszcze czeka w sierpniu, również w Fabryce Kultury Zgrzyt? 23 sierpnia przyjedzie Soen do Lublina, czyli skandynawski zespół, który właśnie 23 sierpnia w Zgrzycie zagra. No i trochę takiego prog metalowego brzmienia nam zapewni.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

I tym sposobem powoli zbliżamy się do końca dzisiejszych godzin szczytu w Akademickim Radiu Centrum. 8 minut do 16 nam zostało. I była z wami Aleksandra Baranowska przez te 3 godziny. Żegnam się z wami. No i tak dla mojej matuli drogiej, która mam nadzieję, że słucha. Mamo, już do domu wracam. Ozzy Osbourne z wami zostaje. Cześć, do usłyszenia.

0: myślał, że inwestuje na giełdzie, padł ofiarą oszustów. Powiemy także o rozliczeniach składek zdrowotnych za ubiegły rok oraz o akcji Sezon Lublin. Wybiła 18, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Oszuści nie próżnują. Kolejną ofiarą ich działań padł 65-letni mieszkaniec Lublina. Mężczyzna chciał zainwestować na giełdzie oraz w kryptowaluty. O tym, jak ma przekazywać swoje pieniądze, instruował go nieznany sprawca. Senior dokonywał wpłat na wskazane rachunki bankowe, jednak w końcu zorientował się, że padł ofiarą oszustwa. Stracił 280 tysięcy złotych. Policja apeluje o zachowanie ostrożności i nie przekazywanie pieniędzy w nieuprawnione ręce. Nie skorzystałeś ze świadczenia zdrowotnego? Nic straconego. Właśnie nadchodzi wyrównanie. ZUS rozlicza roczną składkę zdrowotną za 2025 rok, a ponad 770 tysięcy przedsiębiorców otrzymało już zwrot nadpłaty o łącznej wartości blisko 1 260 000 zł. Obowiązek rocznego rozliczenia dotyczył ponad 2 770 000 osób prowadzących działalność gospodarczą.
1: Liczba zrealizowanych zwrotów i rozliczeń pokazuje, że proces przebiega sprawnie. Płatnicy, którzy wystąpili o zwrot, otrzymują już należne środki, a pozostałe nadpłaty są na bieżąco rozliczane na ich kontach. Rozliczenia na kontach płatnika, którzy nie złożyli wniosku o zwrot nadpłaty, mogą być prowadzone do końca 2026 roku. Zakład realizuje je jednak na bieżąco i informuje przedsiębiorców o ich przebiegu.
0: Mówi Wojciech Ściwiarski, regionalny rzecznik prasowy ZUS. Nadpłaty wykazało niemal 1 960 000 płatników, natomiast dopłatę musiało uiścić 546 000 przedsiębiorców. ZUS obsłużył już ponad 99% wniosków o zwrot, a pozostałe sprawy mają zostać zakończone najpóźniej do 3 sierpnia 2026 roku. Przedsiębiorcy, którzy nie złożyli wniosku o zwrot, mają nadpłaty rozliczane automatycznie na swoich kontach. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Miejskie gadżety są na wyciągnięcie ręki. Trwa akcja Sezon Lublin. Mieszkańcy i turyści już od 15 lat zachęcani są do aktywnego poznawania miasta i kryjących się w nim tajemnic. Do tegorocznej edycji programu dołączyło 61 firm oferujących różnego rodzaju usługi oraz produkty. Wśród nich wymienić można m.in. bilety wstępu do muzeów, pamiątki oraz spacery z przewodnikiem. Zadaniem uczestników jest zebranie odpowiedniej liczby naklejek na specjalnym karnecie.
2: Osoby, które skorzystają z oferty partnerów programu i do 30 września zgromadzą odpowiednią liczbę punktów, będą mogły je wymienić na unikatowe gadżety miejskie. Po zebraniu 10 naklejek uczestnicy będą mogli je wymienić na parasol z oryginalnym nadrukiem, z kolei po zebraniu 25 naklejek na zestaw piknikowy składający się z lunchboxu i butelki termicznej.
0: Mówi Beata Pietryczuk z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Naklejki można zdobyć w 8 różnych kategoriach. Kustosz, atleta, przybysz, smakosz, widz, kolekcjoner oraz joker. Uczestnik może dołączyć do udziału w akcji w dowolnym momencie jej trwania. Mapy gry miejskiej oraz nagrody wydawane są w Centrum Inspiracji Turystycznej. Szczegółowe informacje wraz z pełną listą partnerów oraz dostępnych ofert znajduje się pod adresem sezon.lublin.eu. Życie dawnego miasta obfitowało w gry w palcaty, mariasza czy strzelanie prochem z rusznic. A więcej na ten temat będzie można dowiedzieć się podczas spaceru, jak spędzano czas wolny, opowieść o rozrywkach w staropolskim Lublinie. Wbrew pozorom, życie mieszkańców w tamtych czasach było bardzo interesujące, a o wielu ówczesnych zabawach dawno już zapomnieliśmy. Zbliżająca się wędrówka będzie dobrą okazją, aby przypomnieć kilka z nich. Uczestnicy spotkają także postać z dalekiej przeszłości, która opowie swoją historię. Na spacer pójdziemy już 2 sierpnia. Początek jest zaplanowany na godzinę 11 na placu po Farze. Na spacer obowiązuje wstęp wolny.
3: Bartłomiej Płoszaj, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od piłki nożnej. Mimo chwilowej przerwy od boiskowych emocji, polscy kibice nadal czekają na decyzję związaną z jedynym biało-czerwonym reprezentantem na mundialu. Mowa oczywiście o Szymonie Marciniaku, który miał być głównym arbitrem jednego z półfinałów. Wiemy już, że nie będzie na pewno rozjemcą spotkania Francja-Hiszpania. Sędzią tego pojedynku został Iwan Barton z Salwadoru, dla którego będzie to 4. mecz na trwających Mistrzostwach Świata. Zostajemy przy piłce nożnej, ale przechodzimy do informacji lokalnych. Motor Lublin według wielu źródeł ma niedługo ogłosić nowego zawodnika. Do klubu z Koziego Grodu ma dołączyć 35-krotny reprezentant Komorów, a więc Yassin Burhane. 27-letni pomocnik poprzedni sezon spędził w cypryjskim Arisie Limassol. Transfer Burhane ma być odpowiedzią na odejścia Jakuba Łabojko oraz Sergiego Sampera. Krzysztof Ratajski, a więc polski darter, zwycięzcą European Tour w Leverkusen. The Polish Eagle pokonał w wielkim finale Germaina Vatimena 8-6. Ratajski w drodze do finału pokonał chociażby wicemistrza świata oraz swojego kolegę z reprezentacji Sebastiana Białeckiego, dla którego dojście do półfinału było najlepszym wynikiem w karierze. Za zwycięstwo w turnieju Ratajski będzie bogatszy o 35 tysięcy funtów. Jannik Sinner obronił tytuł mistrzowski, wygrywając po raz drugi z rzędu Wimbledon. Włoski tenisista w finale pokonał Aleksandra Zwiejrewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Dla niemieckiego zawodnika była to 10. przegrana z rzędu w oficjalnych spotkaniach z Sinnerem. Jannik zainkasował tym samym 5. triumf w rozgrywkach Wielkiego Szlema. Zwiejrew natomiast po historycznym dla siebie awansie do finału Wimbledonu zajął 2. miejsce w rankingu ATP, przeskakując Carlosa Alcaraza. A na koniec siatkówka. Jurij Gladyr, a więc najbardziej utytułowany zagraniczny gracz Plus Ligi w historii, poznał swojego nowego pracodawcę. Polsko-ukraiński środkowy ma dołączyć w najbliższym czasie do brązowego medalisty ubiegłej Ligi Mistrzów Ziraatu Bankasi Ankara. W Turcji będzie grał chociażby z byłym klubowym kolegą, a więc Benjaminem Tonyuttim oraz 2-krotnym zdobywcą Champions League i mistrzem Włoch Yuki Mishikawą.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 23 stopnie Celsjusza, jednak przed wyjściem z domu warto zabrać ze sobą parasol. Ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej roka w mieście!

0: Espresso kulturalne. Propozycje kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Dobry wieczór. Choć trwa sezon urlopowy, kalendarz wydarzeń wciąż jest pełen. Pora na nasz serwis kulturalny, w którym nie zabraknie relacji i zapowiedzi nadchodzących atrakcji. Przed mikrofonem Maria Monsior. Zapraszam.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: Młodzież kultywująca tradycje z całego świata wypełniła ulice Lublina. Przyczyniły się do tego 40. Międzynarodowe Spotkanie Folklorystyczne imienia Ignacego Wachowiaka. W tegorocznej edycji festiwalu wzięły udział kolektywy z 7 państw, takich jak Słowacja, Panama czy Kosowo. Z Polski wystąpiły zespoły lubelskich uczelni, a wśród nich reprezentanci UMCS-u i Uniwersytetu Przyrodniczego. Impreza trwała od 9 do 12 lipca, a towarzyszyły jej pokazy artystyczne, uroczyste korowody i nauka tańców ludowych z różnych regionów. O swoim doświadczeniu mówią tancerze i wolontariusze z zespołu Pieśni i Tańce imienia Wandy Kaniorowej.
2: My na festiwalu to już nie raz, nie dwa, nie trzy pewnie. Odczucia pozytywne, same pozytywne.
3: Inne kraje do nas przyjeżdżają. Czasem te same, ale również inne zespoły. Jest to cały czas mieszanka kultur, mieszanka osób. Myślę, że nawet w niektórych przypadkach są to znajomości nowe na dłuższy czas.
4: Jestem pilotem grupy z Kirgistanu. Zdecydowanie jest to grupa, która przyjechała do nas z daleka, więc możemy poznać zupełnie inną kulturę. Dużo porozmawiać na temat różnic, jakie są w Polsce, a w Kirgistanie. No i zobaczyć ich przepiękne tańce, przepiękne stroje.
1: Zakończenie festiwalu w Ogrodzie Saskim cieszyło się dużym zainteresowaniem. Nasza reporterka Halina Kundelska była na miejscu i zapytała mieszkańców o ich opinię na temat występów.
5: Profesjonalny występ.
6: Bardzo podobała nam się różnorodność zespołu występujących, chociaż jesteśmy pierwszy raz, ale ciągle śledziliśmy poczynania na Instagramie, na Facebooku. Jesteśmy fanami od wielu lat.
7: Bardzo fajnie. Same pozytywne odczucia. Ja mam swoją partnerkę w zespole z Uniwersytetu Medycznego, więc kibicuję im najbardziej.
8: Fajne. Integruje się młodzież tutaj. Poznajemy inną kulturę.
9: Od dziecka lubiłam tego typu występy. Dla wszystkich to tradycja, korzenie. To jest ważne i trzeba to kultywować.
10: Zawsze to jest coś innego, nowa kultura, którą można poznać. Nowe układy choreograficzne.
11: Bardzo fajne, chociaż ta muzyka z Kosowa mi bardziej przypadła do gustu.
1: Międzynarodowe spotkania folklorystyczne trwają od 1984 roku. W latach 2000 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy stał się kolejnym miejscem występów zespołów zagranicznych, a na Starym Mieście pojawiły się koncerty kapel.
0: Espresso kulturalne.
1: Jakie historie skrywają ulice Lublina? Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN zaprasza na wspólne wędrówki po mieście. Wystartowała trzecia edycja Spacerów z Bramy. To autorska trasa oparta na materiałach, które pokażą mniej znane oblicze stolicy regionu. W tym roku zaplanowano 14 wycieczek prowadzonych przez pracowników instytucji. Przewodnikami będą specjaliści m.in. z działu ikonografii, historii mówionej oraz edukacji.
12: Podczas spacerów spotkacie się z historią Lublina, która jest przedstawiona na podstawie naszych archiwów, na podstawie zdjęć, dokumentów, opowieści, historii mówionej. Między innymi będziemy spacerować po Podzamczu, spotkamy się z Julią Hartwig, czy również wybierzemy się śladami poematu o mieście Lublinie, czyli poematu najsłynniejszego lubelskiego poety Józefa Czechowicza.
1: Mówi Magdalena Bajs, ośrodka Brama Grodzka Teatr NN. Większość wydarzeń startuje w sobotę o godzinie 11 spod Bramy Grodzkiej. Wyjątkiem jest m.in. spacer trasą poematu o mieście Lublin, zaplanowany na 29 lipca o godzinie 19 z wiaduktu Poniatowskiego, a także spacer śladami Julii Hartwig, który odbędzie się 14 sierpnia o godzinie 17 z zaułku Hartwigów. Cykl potrwa do 27 września, a udział w nim jest bezpłatny.
0: Espresso kulturalne w Akademickim Radiu Centrum.
1: W mieście po raz 16 królować będzie Lublin Jazz Festival. W tym roku czeka na nas podwójna dawka wyjątkowej muzyki. Lipcowa odsłona rozpocznie się już w środę i potrwa 5 dni. Z kolei jesienna edycja odbędzie się w dniach od 10 do 13 września. Na scenie Centrum Kultury wystąpią artyści z różnych części świata, w tym z Polski, Norwegii oraz Stanów Zjednoczonych. Letni program wydarzenia współtworzyć będą m.in. kontrabasistka i kompozytorka z Wiednia Helen Glücksam, nie bojący się eksperymentów zespół Tome Karajt Quartet, a także stawiająca na intensywne brzmienia formacja Tomasz Chyła Quintet.
13: Jazz
5: jazz dobry. W tym roku taki ten jazz będzie dobry, ale będzie też różnorodny i ten program będzie wykraczał poza standardy. Chcę pokazać od samego początku, że to nie jest taka muzyka trudna i elitarna, nie dla wszystkich, bo właśnie wręcz przeciwnie. Zachęcamy w ogóle do przyjścia i wszystkich, którzy zastanawiają, czy iść na jazz, czy nie iść. Nie trzeba się ubierać w krawaty, można przyjść sobie w rozciągniętej koszulce i też będzie fajnie. Wszyscy są mile widziani.
1: Podkreśla Adam Szczepanek, organizator festiwalu. Jednym z kluczowych punktów programu jest koncert finalistów konkursu Jazz Inspiracje. Inicjatywa daje szansę młodym zespołom na wydanie debiutanckiego albumu. Laureaci otrzymują także nagrodę pieniężną. Od 2 lat płyta nagrana przez zwycięzców przedsięwzięcia jest nominowana do Fryderyków w kategorii Fonograficzny Debiut Roku Jazz.
0: Espresso kulturalne.
1: A teraz gratka dla tych, którzy chcieliby poznać bliżej stolicę naszego regionu. Przed nami wykład Podzamcze, Szrama Miasta. To miejsce przebiegu dawnych szlaków, jarmarków czy spotkań mieszkańców. Uczestnicy będą mieli szansę, aby spojrzeć na ten obszar jak na żywy organizm, który rośnie, starzeje się, odnosi rany i próbuje je zabliźniać. Stanie się to także punktem wyjścia do dyskusji o tym, jak czytać krajobraz miasta. Wykład poprowadzi historyczka sztuki dr Małgorzata Michalska-Nakonieczna. Na wydarzenie pójdziemy już jutro na godzinę 18 do siedziby Fundacji Szpilka przy ulicy 3 Maja 22/4. Wstęp jest bezpłatny. I to już wszystko na dziś. Materiały przygotowały Halina Kundelska, Julia Zimińska i Julia Ogonowska. Przed mikrofonem była Maria Mąsior. Życzę spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
0: To było Espresso Kulturalne w Akademickim Radiu Centrum 98,2 FM. Najwięcej rocka w mieście.

właściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w

0: Promocja. Są albumy, których nie słucha się we fragmentach. W tej audycji wracają dokładnie tak, jak zostały nagrane. Od pierwszego do ostatniego utworu. Płyta z górnej półki. Najsłynniejsze rockowe albumy od deski do deski. W każdy poniedziałek o godzinie 19:00. Tylko w Akademickim Radiu Centrum.
1: Autopromocja.
2: Akademickie
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.

0: płyta z górnej półki, a w dzisiejszym wydaniu.
1: Najlepsze utwory z najlepszych krążków. Wielkie hity wielkich gwiazd. W każdy poniedziałek o 19:00. Słuchasz płyty z górnej półki.

3 minuty po godzinie 19 zaczynamy audycję Płyta z Górnej Półki. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dobry wieczór. Nieczęsto mam okazję mówić do Was o tej porze, więc tym bardziej się cieszę na dzisiejszą audycję. Zapraszam do słuchania wspólnie płyty do godziny 20. No i właśnie, jakiej płyty? Płyta kultowa, bo Rumours od grupy Fleetwood Mac, płyta, która okazała się 4 lutego 1977 roku, no więc za rok obchodzi 50-lecie, 11 album już grupy. Posłuchamy go wspólnie od deski do deski z takim małym dodatkiem na końcu. No płyta kultowa, tak jak już mówiłam, grupy, która moim zdaniem jest trochę niedoceniana w Polsce, ale mimo wszystko ten album i też liczby mówią same za siebie, bo Rumours sprzedano w ponad 40 milionach egzemplarzy. Okrzyknięty też został najlepszym albumem lat 70., który też konkurował chociażby z The Dark Side of the Moon Pink Floydów. No a dlaczego ta płyta? No jakoś tak po prostu z przyjściem lata przypomniałam sobie o Fleetwood Macu, no i o tym, że też świetną muzykę robią, dlatego gotuję już ich drugi miesiąc. Co do samego albumu, oprócz muzyki w tym przypadku ważniejsze chyba jest zaplecze i sami członkowie zespołu i właśnie perypetie ich życiowe. W składzie grupy wtedy byli Mick Fleetwood, perkusista, John McVie, basista i właśnie od tych dwóch ich nazwisk powstała nazwa zespołu. Christine McVie, ówczesna tamtejsza żona właśnie McVie i klawiszowiec do tego też i wokal w zespole. Drugi kobiecy wokal Stevie Nicks i też później jej ówczesny partner Lindsey Buckingham, czyli gitarzysta w zespole. No słuchajcie, może ja zacznę to wszystko w ten sposób. Dzisiaj nagłówki gazet, czy też nagłówki newsów opanował Michał Wiśniewski i może zacytuję. Piąta żona Michała Wiśniewskiego zdradziła, że wrócił on do drugiej żony Mandaryny. Jeśli Mandaryna i Wiśniewski wzięliby ślub, no to będzie jego 9. ślub z 6. żoną, która była jego 2. żoną. No możecie to wszystko średnio zrozumieć. Właśnie ciężko wszystko tak pojąć też jest w tych historiach miłosnych członków Fleetwood Maca, ale tak już przechodząc do muzyki, no bo po to się w końcu tutaj wszyscy spotkaliśmy. Kolejny kawałek, hit zespołu, czyli Dreams, który został wydany jako jeden z promujących singli Rumours. Piosenka napisana przez Stevie Nicks. No właśnie, przez Stevie trochę napisana do Buckinghama, opowiadająca w nieprzyjemny sposób o rozstaniu artystki z niej. Ta płyta ogólnie to jakby miała mieć jakiś koncept, to po prostu wszyscy członkowie piszący na siebie nawzajem piosenki

Co my ponownie wracamy i zaczynamy od historii wydania albumu Rumors. Praca nad materiałem odbyła się w 1967 roku w Ameryce. No właśnie, mimo że większość członków wywodzi się w Wielkiej Brytanii, ja sama nawet przypuszczałam i myślałam zawsze, że to taki stuprocentowy amerykański zespół, no ale nie do końca. Nagrywali w Record Plant Studios w Sausalito w Kalifornii, po drugiej stronie tego słynnego mostu Golden Gate. Trochę miejsce klaustrofobiczne, bo w środku nie było okien, ściany drewniane. No i właśnie, jak mówili sami, było duszno, klaustrofobicznie. Spędzali tam po kilkanaście godzin dziennie, często unikając wzroku swoich byłych partnerów, no bo właśnie oni wszyscy mieli jakieś takie ze sobą życiowe perypetie. Poczucie izolacji też u nich pogłębiał fakt, że no wszyscy członkowie byli niestety uzależnieni od alkoholu i bardzo, bardzo uzależnieni od narkotyków. Mówili też, że pod konsoletą w studiu zawsze musiał się znajdować woreczek z pewną substancją, no, która się stała po prostu głównym paliwem napędowym w trakcie ich sesji. A co do muzyki, przed nami kawałek Don't Stop, singiel też promujący album Rumors. Członkowie grupy Fleetwood Mac wtedy jednak no nie mogli przypuszczać, że po latach właśnie ten utwór będzie motywem przewodnim kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, bo właśnie Don't Stop po latach Bill Clinton wykorzystał w jednej swojej z kampanii prezydenckich jako radosny i pełen nadziei przebój z tekstem o myśleniu o jutrze. Też idealnie pasował do wizerunku młodego kandydata, a po jego wygranej doprowadził do historycznego zjazdu zespołu na właśnie jego inauguracji w 1993 roku. No także co, posłuchamy.

Go Your Own Way, chyba jeden z najpopularniejszych kawałków grupy. Lindsay Buckingham w tym kawałku pisze o Stevie Nicks, a jak pisze, no pisze niestety bardzo brzydko. Stevie Nicks w wywiadzie powiedziała, że ona właśnie napisała o nim Dreams, które słyszeliśmy wcześniej, a on o mnie Go On Your Own Way. Ja napisałam filozoficznie, a on ze złością. No po prostu teksty na płycie Rumors są w rzeczywistości oparte na po prostu jadzie i na pretensjach. Lindsay bezlitośnie zaatakował Stevie Nicks, sugerując jej rozwiązłość w jednym z wersów. No i Nicks była wściekła i po prostu żądała usunięcia tych słów, ale Lindsay odmówił. A co jest najgorsze w tej sytuacji i w ogóle właśnie w tych piosenkach, bo po prostu Stevie przez kolejne lata była zmuszona śpiewać w chórkach do tej piosenki, która no po prostu publicznie ją obrażała. Wyobraźcie sobie, że po prostu musicie grać na scenie ze swoim byłym chłopakiem, czy jakkolwiek nazwać te ich sytuacje. On pisze na was piosenkę, w której was obraża i wy musicie jeszcze z nim śpiewać. No po prostu absurdalne. W odpowiedzi właśnie Nicks napisała to Dreams, no gdzie celowo uderzyła w ego Lindsaya, nazywając go graczem, który potrafi kochać tylko wtedy, kiedy gra na scenie, czyli Players Only Love You When They're Playing. A za to Mick Fleetwood w jednym z wywiadów powiedział o tej całej sytuacji, o nagrywaniu Rumors, o ich zespole, ich historii. Myślę, że pewnego dnia John i ja napiszemy książkę o tym, co się wtedy działo. Problem w tym, że nikt nam chyba nie uwierzy.

Ten kawałek chyba zna każdy, czyli The Chain od Fleetwood Mac. Przyciąga uwagę też przez to, że ma tak jakby dwie części. W środku startuje ta solówka basu, która jest uznawana za jedną z najbardziej ikonicznych. Też porównywana jest do linii basowej z kawałka Money z The Dark Side of the Moon Floydów. Już drugi raz o nich dzisiaj wspominam. A przed nami kawałek You Make Lovin' Fun. Radosny utwór. I w sumie co się dziwić, no bo napisała go zakochana Christine McVie, ale napisała go o swoim nowym kochanku. Pamiętajmy, że miała wtedy męża, który jest w tym zespole. Żeby uniknąć awantury w studiu, okłamywała właśnie męża i twierdząc, że piosenka opowiada o jej nowym psie. No, John McVie grał tę linię basową właśnie w tym utworze, nieświadomy, że akompaniuje wyznaniu miłosnemu żony, skierowanemu do innego mężczyzny, a dokładnie do oświetleniowca zespołu. Prawda wyszła na jaw dopiero po premierze płyty, no co było niestety kolejnym ciosem już i tak w zrujnowanych relacjach wewnątrz kapeli. No także You Make Lovin' Fun już teraz.

Już prawie tylko 21 minut do godziny 20 wysłuchacie audycji Płyta z Górnej Półki i słuchamy wspólnie płyty Rumors. Już po zakończeniu nagrań płyty w studio w Ameryce zespół miał wyjechać od razu w trasę koncertową promującą właśnie Rumors, ale mało brakowało, a album brzmiałby w ogóle zupełnie inaczej z powodów technicznych, bo okazało się, że Lindsey jest trochę za bardzo perfekcjonistą. Wielokrotnie odtwarzał taśmę, słuchał tych utworów, co po prostu spowodowało jej uszkodzenie. Zespół wrócił do studia, inżynier dźwięku tam próbował dokonywać cudów. W lewym uchu miał słuchawkę właśnie z tą uszkodzoną wersją, a w prawym słuchawkę z kopią, która została na szczęście zrobiona dla względów bezpieczeństwa, a próba właśnie synchronizacji tych dwóch taśm zajęła kilka miesięcy, no ale na szczęście zakończyła się sukcesem. Wokół nagrywania albumu narosło wiele legend. Jedna z nich dotyczy oficjalnych podziękowań dla dealera właśnie narkotyków. Zespół poważnie rozważał umieszczenie właśnie takiej notki dziękującej do wkładki do płyty w podziękowaniu po prostu dla dealera, albo też myśleli w ogóle o umieszczeniu go na okładce. No już półmetek naszej audycji, trochę onirycznie się zrobi przed nami za moment. Oh Daddy, piosenka napisana przez Christine McVie, ponoć właśnie napisana do Micka Fleetwooda, który jako jedyny był wtedy ojcem, no to dlatego właśnie Daddy. On też nie miał lekko, bo mówiłam wam, że Stevie Nicks, Lindsey Buckingham byli razem i pisali na siebie piosenki, w których po prostu siebie obrażają. Christine McVie zdradziła swojego męża, Johna McVie, z oświetleniowcem, także druga para z drugim rozpadem. No i Mick Fleetwood był mimo wszystko tam sam, nie miał nikogo w zespole, z kim był, ale miał żonę i miał dziecko. Co się okazało, że żona zdradziła go z jego przyjacielem, więc on też dostał od życia taką niemiłą bardzo lekcję. Oh Daddy, już teraz.

Gold Dust Woman, którego autorką kawałka jest Stevie Nicks. Jak mówi, piosenka była w części o narkotykach, głównie o kokainie, którą właśnie wszyscy w bardzo dużych ilościach wtedy przyjmowali. Mówi, że była wtedy zmęczona jak nigdy przedtem, a miała 20 parę lat. Wszyscy w sumie byli wtedy zmęczeni tą kokainą w zespole. Mówi, że rock'n'rollowe życie było strasznie ciężkie, do tego też codzienna, intensywna praca. Powiedziała, że bycie we Fleetwood Mac było jak w wojsku, bo musiała się i wszyscy musieli się stawiać codziennie, być na czas, nawet jeśli nie mieli co robić tamtego dnia, to musieli być cały czas w studiu. Gold Dust Woman to mój symboliczny obraz kogoś w złym związku uwikłanego w nauk, próbującego po prostu przeżyć i dociągnąć do jutra. Gold Dust Woman zamyka też już album Rumors, to ostatni kawałek z tej płyty, ale pokusiłam się jeszcze o dwie piosenki z wersji Deluxe, a jedną z nich jest Silver Springs.

To jest tak zwany klasyk Silver Springs od Fleetwood Mac, płyta Rumours z 77 roku. Rumours po tylu latach mimo wszystko wytrzymuje próbę czasu. No, mimo wszystko jest to album, który powstał na gruzach prawdziwego życia, a ja poznając historię każdego członka zespołu, poznając to, co oni przeżywali nagrywając tę płytę, jakoś jeszcze bardziej to stwarza we mnie jakiś pociąg do tej płyty i też coś w rodzaju respektu do tego wszystkiego. Rumours też, co nie powiedziałam, oznacza plotki, no ale już chyba nie muszę tłumaczyć dlaczego. Wiedzieli mimo wszystko, że robią coś potwornie dobrego, chociaż wszystko w ich życiach prywatnie szło nie tak, było potwornie złe, no ale mimo wszystko, gdyby nie te złe emocje, to nie byłoby takiej płyty. Jeszcze na koniec cytat Lindsaya Buckinghama. Powiedział, że jeśli zrywasz z kimś, no to zazwyczaj nie musisz się spotykać z tą osobą, pracować z nią 7 dni w tygodniu przez następne 10 lat. No i to było strasznie trudne. Często zdarzały się też nadużycia narkotyków, tak jak wspominałam już nie jeden raz, ale z całej tej sytuacji powstała wspaniała muzyka. No i tego też już chyba nie trzeba podsumowywać. 4 minuty, no już prawie 3 do godziny 20. Jeszcze na sam koniec będzie kawałek od Stevie Nicks, Planets of the Universe, demówka tego utworu. No i będę się też z wami żegnała. Bardzo dziękuję wam, jeśli byliście ze mną przez tę ostatnią godzinę. Przy mikrofonie była Emilia Bukowska. No i już do usłyszenia o jakichś takich normalniejszych porach. Miłego wieczoru.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Radio Centrum. Centrum.
1: Kominiarz łapie się za guzik, gdy widzi mnie. Przez ramię pluje czarny kot. Naciągam kołnierz.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Radio Centrum. Przyszłość jest coraz bliżej, już prawie nadeszła, a razem z nią przychodzi strach. Nie bój się Boga, kochanie, nawet jeśli Go nie ma. Bóg czy szatan, nieważne, żaden strach to poemat, jest temat.